Wysłań ticho jak balancji snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła swą stawiec i ja ty kupy mzę. Takowej wychodzące jest całkiem w porządku.